siła spełnić swoje sny. Test dziecięcych lat, tak zadziwić świat.

byleby nie z gór. No i do zoba na schodkach, kiedy tam idę, zawsze kogoś spotkam. Wieczorami pijemy wino do jointa, a uśmiechy pozostawiamy na fotkach. Te problemy pozostawiamy na blokach. W taki dzień mogę się w tobie zakochać, w taki dzień, w taką

No i propozycje filmów do obejrzenia na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych i to w ciągu najbliższych dni, także chwileczkę zejdzie. Po północy dzisiaj na TVP1 Jutro nie umiera nigdy, czyli Bond na małym ekranie oczywiście. Dla równowagi to będzie po północy, natomiast na Polsacie o 22.40 chiński Zodiak, czyli z kolei najemnicy, którzy szukają no, artefaktów w postaci no, mitycznych podobizn symboli chińskiego Zodiaku po całym świecie zresztą, a film chińsko-hongkoński z 2012, w sumie chiński, to chyba wystarczy, bo to już było chyba pod pojęciem względnym. Na TVN-ie Maraton Killera trwa, natomiast o 23.05 Killerów 2 będzie do obejrzenia, a z kolei na Pulsie 97 minut do śmierci z Alekiem Baldwinem w jednej z głównych ról, a film całkiem świeży, bo raptem sprzed 3 lat mamy tutaj terrorystów, uprowadzony samolot, no i katastrofa, w której ten samolot się rozbijać ma. Czy coś wyjdzie i czy uda się, że tak powiem, na zapasie paliwa gdzieś dolecieć? No tego nie wiem. Obejście będziecie wiedzieli, moi drodzy. 97 minut do śmierci. Taki tytuł jest. Jeżeli chodzi o kolejne propozycje, to uwaga, uwaga, na TV4, Terytorium Wroga, mamy tutaj pewien, no, francuska wizja, francuski obraz przedstawiający z ich perspektywy oczywiście wojnę w Afganistanie, jednym słowem ciekawie. A jeżeli chodzi o takie propozycje kina, no powiedzmy artystycznego bardzo, to na TVP Kultura, ale po północy, bo tuż przed pierwszą, Billy Elliot będzie do obejrzenia, komediodramat z 2000 roku. Historia małego, młodego chłopca, no 11-latka, którego pragnieniem jest tańczyć. A biorąc pod uwagę, że jest gdzieś tam w dzielnicy robotniczej w Anglii, no to ten balet nie jest, że tak powiem, zbyt osiągalny, natomiast myślę, że naprawdę warto pooglądać przede wszystkim ze względu na tą siłę charakteru i determinację, żeby to osiągnąć. To tyle, jeżeli chodzi na

dzisiaj, natomiast jutro, moi drodzy, propozycja na pierwszy rzut 22.00 na TVN-ie Bogowie, czyli polska ekranizacja przedstawiająca no, pierwsze operacje wykonywane przez Zbigniewa Religię w Zabrzu, kardiochirurgiczne operacje na serce, przeszczep serca pierwszy, doskonała rola Tomasza Kota. Myślę, że wręcz należy to obejrzeć, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Na Polsacie dla odmiany o 21.50 komedia romantyczna Bilet do raju. Mamy pewną rozwiezioną parę, która spotyka się w samolocie, lecąc na rajską wyspę, gdzie ma brać ślub ich córka. No, jakby to powiedzieć, ja może trochę zdradzę, że z tego odradzania to wyniknie znowu uczucie. O, może w ten sposób. Kolejna propozycja to jest film, no powiedzmy, dla mniej wybrednych, bo na pulsie będzie Johnny English Knockout, czyli Rowan Atkinson w parodii filmu typu 007, no bo mamy tutaj super agenta, który no tak super do końca nie jest, ale myślę, że warto na to również zwrócić uwagę. Zabawa całkiem niezła. Na Pulsie 2 z kolei będzie wielka historia i gwiazdorska obsada, czyli Aleksander, historia Aleksandra Macedońskiego. To o 23, a że film jest długi, no to nastawcie się na to, że jeżeli będziecie zaczynali oglądać o 23, no to położycie się zdecydowanie kapkę po godzinie 2. Kolejna propozycja, komedia sensacyjna Równi goście z gwiazdorską obsadą z 2016 roku. Mamy niezdarnego detektywa, no i konkurenta, też detektywa skądinąd. Na Super Polsacie o 21 z kolei będzie Pamięć absolutna, ale w tej wersji z 2012 roku, czyli bez Arnolda Schwarzeneggera. Oglądać się da, ale prawdę mówiąc, tamta wersja mi się bardziej podobała. Człowiek z żelaza na TVP Kultura o 21.10 będzie jutro do obejrzenia, tak na Agniesie, także już możecie rezerwować czas, no bo nie obejrzeć tego filmu to nie znać praktycznie historii polskiej kinematografii, polskiego filmu. Jeżeli chodzi o propozycję na piątek, to mogę już powiedzieć, że będziecie mogli po pierwsze obejrzeć tuż po 23.50, no tuż przed północą, może ściślej należało powiedzieć, Kroniki Riddicka. Nie wiedzieć czemu akurat ten film, w którym no, Riddick mierzy się z nekromagerami, czy jak tam to wymawiać, jest dla mnie akurat takim, który ogląda się praktycznie zawsze dosyć dobrze, pomimo tego, że fabuła znana, ale obejrzeć jak najbardziej można. Natomiast na TVN-ie o 22.30 Godzilla minus One, sensacja japońska dla odmiany 2023 roku, także całkiem świeża, a że troszeczkę inaczej to rozłożone, to inna sprawa. Czerwony smok, thriller psychologiczny na stopklatce o godzinie 22.45 z 2002 roku, dość powiedzieć, że koprodukcja niemiecko-amerykańska, w którym były agent FBI i zostaje poproszony o pomoc w pewnej sprawie. A co z tego wyjdzie? No cóż, draka, moi drodzy, także spokojnie pooglądać można. 21.55 na Pulsie, Cudzoziemiec. Mamy restauratora z Londynu, który chce się zemścić za śmierć swojej córki. Jak to wyjdzie, obejrzycie, będziecie wiedzieli.
Dodatkowo ksiądz będzie do obejrzenia na Super Polsacie, to o 21:00 jutro. Gwoli ścisłości, ten ksiądz czy duchowny w tym przypadku rozumiany jest troszeczkę inaczej, bo to taki trochę postapokaliptyczny świat, o, właśnie, ślina mi trochę przeszła, w którym no, ksiądz oznacza raczej kogoś, kto walczy i niszczy. Bez żadnych dogrywek, Desperado będzie do obejrzenia kapkę później, bo o 22:50 też na Super Polsacie. Tutaj akurat zdecydowanie Antonio Banderas grający na gitarze powinien wzbudzić entuzjazm, bo wzbudza do tej pory. Tak a propos, bodajże wczoraj, bo przedwczoraj widziałem tą piosenkę w wykonaniu kobiety. Antonio był lepszy. Zdecydowanie. Kolejna propozycja, w zasadzie już na sam koniec. Możemy zaproponować wam jeszcze Psy Wojny do obejrzenia na TVP Historia. Film z 80 roku. O najemnikach ogólnie rzecz ujmując, także klasyk do którejś tam potęgi. Film generalnie o relatywnie niskim budżecie, a do dzisiaj ogląda się go bardzo często i przynosi dochody. To też pewnego rodzaju ewenement. Jeżeli chodzi o sobotę, to uwaga, uwaga, rozszerzamy od razu, że tak powiem, zakres, bo propozycje dla młodych widzów oczywiście trzeba zaproponować, bo wiem, tak, My Little Pony, film do obejrzenia 8:20 na Pulsie 2 będzie jakby co. No a Sonic szybki jak błyskawica to akurat sympatyczny kosmita, troszeczkę futrzastojeżasty, na TVN7 do obejrzenia o 7:20, ale odmiany, także w zasadzie na pewno ciekawość może zwyciężyć, bo Sonica, przyznam, że fajnie się oglądało mimo wszystko. Jeżeli chodzi o wieczorowe pory, to uwaga, uwaga, na TVP1 przełącz ocalonych będzie o godzinie 21:35 Wojna na Pacyfiku, tak na marginesie, jeżeli dobrze pamiętam, to tam chodziło chyba o właśnie którą z wysp, Nową Gwineę chyba. Szybko i wściekle, tytuł już wiele mówi, tym razem mamy Dominic Toretto, który właśnie uciekł do Meksyku. Co z tego wyjdzie? No dużo zamieszania oczywiście. Na stopklatce uprowadzona 3 o godzinie 20 jakby co, natomiast Bodyguard na TVN o 19:45, ten Bodyguard oczywiście z Kevinem Costnerem, Whitney Houston, obejrzeć można. Przerwany lot na Pulsie o 22:10 będzie do obejrzenia, także sensacja w całkiem mocnym wykonaniu, a Focus na TVN7, komedia kryminalna, też może teraz się spodobać. Na Super Polsacie z kolei o 21:00 Desperado, o którym mówiłem wcześniej, powtórka, natomiast o 23:00 Łzy Słońca, tutaj Navy Seals, którzy lądują w Nigerii, no i mają wyprowadzić panią doktor, ale przy okazji ratują innych. Natomiast na TVP Kultura podpowiem Sicario 2, czyli Soldado. Mamy tutaj o kartelach meksykańskich i nie tylko, TVP Kultura o 20:00. Film całkiem nowy, wbrew pozorom, także zachęcam do obejrzenia. Na niedzielę, jeżeli byśmy się ustawiali tak troszeczkę bardziej enigmatycznie, to myślę, że też rozciągamy troszeczkę harmonogram. Właśnie poranek jeszcze trzeba zaproponować. Jeżeli chodzi o poranne pasmo, to uwaga, Kosmiczny Mecz 2 Nowa Era na TVN7 będzie o 7:50 rano do obejrzenia, natomiast nieco później na Super Polsacie o 11:00 Hotel Transylwania 3, czyli dwie pozycje, które powinny, że tak powiem, młodych w niedzielny poranek zająć, i oczywiście nie wybiorą się gdzieś albo z wami, albo sami, albo cokolwiek innego.
Na Polsacie z kolei wieczorem porą RIP, agenci zaświatów o 22.05, komedia sensacyjna, troszeczkę komedia, tyle że bardziej romantyczna. Ladies od 22.10 na TVN-ie do obejrzenia. Natomiast o godzinie 22.25 na Stoplatce Psychopata, taki thriller do obejrzenia. Myślę, że prawie że horror także postraszyć może. Natomiast sensacja Kandahar, czyli no powiedzmy rzut okiem na Bliski Wschód i CIA, a Kandahar to generalnie w Afganistanie. To o 20 na Pulsie do obejrzenia. No, a na Pulsie 2 propozycja dla tych, którzy klasyki lubią, bo Conan Barbarzyńca z Arnoldem Schwarzeneggerem to film z 1982 roku. Myślę, że do obejrzenia w każdej chwili. A na Skraju Jutra, no to już prawie klasyk fantastyki, na TVN 7 również o 20, także wybór będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo ciężki. Jeżeli chodzi o klasyki, to o 20, również o 20 niestety na TVP Kultura pół żartem, pół serio, Marilyn Monroe. Film z 1959 roku, dwóch dżentelmenów, którzy uciekają przed mafią, muszą się przebrać za kobiety, no i trafiają do kobiecego zespołu. A tam? Ta Marilyn Monroe. To tyle, jeżeli chodzi o tego. Zresztą z tego filmu pochodzi chyba jeden z cytatów, który mnie zawsze rozśmiesza. Nikt do końca nie jest idealny w momencie, kiedy jeden z nich wyjaśnia amantowi, który się do niego przystawia, że nie jest kobietą. Dobra, to jeżeli chodzi o te kwestie. Tutaj ja jeszcze tylko rzucę, że Popiół Diament o 23.30 na TVP Historia będzie dla odmiany do obejrzenia, także też klasyk filmu. No i jeszcze szybciutko, poniedziałek na Pulsie Brygada Ponad Prawem o 22.35. Myślę, że to też może Wam się spodobać. No i jeszcze jedna propozycja. Detonator o 23.25 to z kolei na Polsacie. Też myślę, że się spodobać może, a jeżeli chodzi o filmy innego typu, to może jeszcze Kapitan Phillips o 21 na Super Polsacie, czyli doskonała obsada, film z 2013 roku, no i oczywiście Piraci wchodzący na pokład statku. Oj, moi drodzy, ja się nagadałem, to teraz chyba można spokojnie posłuchać czegoś żywiołowego, czyli Xandria.

Powoli, powoli, powoli zmierzamy do końca. A skoro tak, no to pada się chyba zacząć żegnać, ale zanim to nastąpi, to od razu jeszcze przypominam o tym, że w najbliższych dniach sporo dziać się będzie. Dość powiedzieć, że jutro finał uczelnianej sesji kół naukowych się odbędzie. Będzie również w piątek, sobotę WSAT, czyli 14 ogólnopolskie warsztaty statystyki i analizy danych. WSAT no to w tym przypadku już zaczyna być bardziej zrozumiałe. Tak na magnesie. No i oczywiście zbliża się piknik pomiarowy, to akurat laboratorium pomiarów precyzyjnych, ultraprecyzyjnych. No a poza tym oczywiście festiwal mechanika, zlot pojazdów zabytkowych, zlot pojazdów tuningowanych, no i oczywiście prezentacja wydziału mechanicznego, no i święto mechanika, to w poniedziałek 1 czerwca ewentualnie. To wszystko oczywiście w najbliższych dniach. Ja ze swojej strony dzisiaj już Wam dziękuję. Zapraszam do słuchania nowinek. Przypominam, że możecie nas słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę www.nowinki.pk.edu.pl. Jeżeli tam wejdziecie, no to w zasadzie wszystko jest już w tym momencie jasne i oczywiste. No i to dla Was oczywiście. A skoro tak, no to jeszcze jedna sprawa. Jutro poranek w nowinkach tuż po godzinie 9, wieczorem o 21:00 inżynierskie historie, na które już w tej chwili serdecznie zapraszam. A dzisiaj do usłyszenia, pa pa i cześć. No i tak jednak stanęło, że koniec świata na koniec nam zagra. No, żeby tak było, no, tak tematycznie, spójnie. Pa, cześć.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Mamy dzisiaj wtorek, 26 dzień maja i 146 dzień 2026 roku. A skoro 26 maja, to wszystkiego najlepszego wszystkie mamy, bo dzisiaj Dzień Matki obchodzimy. Obchodzimy również imieniny Eweliny, Pauliny, Filipa i Angeliki, ale także imieniny obchodzą Emil, Teodor, Zachary, Zachariasz, Alwin, Lambert i Alwina. Sonim Santom życzymy również wszystkiego najlepszego. Dzisiaj tak no trochę, że tak powiem, rozrywkowo Światowy Dzień Drakuli obchodzimy, no i Dzień Samolotów z Papieru. No kiedyś nawet popularna zabawa. A jeżeli chodzi o informacje bieżące, to wam podpowiem, że dzisiaj możecie na 20 wybrać się do klubu Gwarek, a tam, uwaga, uwaga, muzyka na żywo do filmu, i to nie było jakiego, bo film Gabinet doktora Calgary, klasyk kinematografii, bo obraz z 1920 roku, a do tego muzyka na żywo napisana przez Józefa van Wissema, jednym słowem bardzo gotycka, bardzo folkowa, jednym słowem pasująca chyba do tego filmu. Natomiast jutro mogę was zaprosić na 19:30 dla odmiany do Alchemii, a tam Nemra. Jakbyście nie wiedzieli, to jest to chyba jeden z najbardziej popularnych zespołów rockowych w Armenii. Troszeczkę alternatywu, troszeczkę indie. Jednym słowem, bardzo unikalne, ciekawe interpretacje jej pieśni ormiańskich i nie tylko. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to mam dla was propozycję, myślę, że intrygującą i bardzo uniwersalną. Animacja Kurozając i Świątynia Świstaka. Kontynuacja serii, która już zyskała dużą popularność. Tym razem tytułowy Kurozając przekonuje się, że nie jest jedynym przedstawicielem swojego gatunku, a to oznacza oczywiście ciekawe inklinacje. A poza tym trzeba zrobić coś, co by umożliwiło kontynuację tego gatunku. A film możecie obejrzeć dzisiaj w Multikinie o 17:45, natomiast jutro o 14:45. Zapraszam. No i informacje bieżące, a skoro tak, moi drodzy, to od razu podpowiem, że gratulacje możemy składać, bo zespół naukowców z Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej opracował system CEGLAB, który ma za zadanie diagnostykę, bezinwazyjną diagnostykę silników indukcyjnych, co umożliwia wykrycie powstania ewentualnej potencjalnej ustelki przed jej wystąpieniem. W związku z tym naprawdę duże, duże oszczędności. Natomiast jeżeli chodzi o zaproszenia, powiedzmy bardziej słuchowe, to podpowiem, że już jutro o 17:00 dla odmiany, uwaga, uwaga, w sali senackiej. Kolejny wykład Ekonomedu. Podkreślam jeszcze raz, nie działownia, nie kotłownia, tylko sala senacka, a wykład poprowadzi profesor dr habilitowana Jolanta Pytko-Polończyk, kierowniczka katedry stomatologii zintegrowanej Centrum Medicum UJ, a wykład będzie pod tytułem Ogniska zakażenia w jamie ósmej, niedocenione zagrożenie dla zdrowia. Jednym słowem, myślę, że zęby to naprawdę poważny problem wielu z nas. Ja niestety też się do nich zaliczam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, podpowiem, że można słuchać godzina po godzinie, całą dobę non-stop. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, i reszta oczywiście popłynie czysto, głośno i wyraźnie. A skoro tak, to dorzucę, że jutro poranek w Nowinkach tuż po godzinie 9:00, wieczorem o godzinie 20:00, a w zasadzie po 20:00, Kultywator, na który zaprasza Tomasz Kapuśniak. Natomiast dzisiaj o 21:00 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą nas w podróż po nieznanych obszarach oceanu muzyki. Jednym słowem, zapraszam do słuchania Radia Nowinki.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.

0: Jest 26 maja, konkretnie, a nawet chyba nie, chociaż nie, tak, bo to co nagrywaliśmy w poprzednim tygodniu będzie emitowane jutro z perspektywy dnia, w którym nagrywamy, a to co nagrywamy dzisiaj będzie emitowane 26. Dobra, didaskalia są takie, że nagrywamy się w poniedziałek, co trochę mi rozbiło myślenie, ale anyway, mamy 26 maja i to jest ostatnia nasza audycja w tym miesiącu. Więc no nie będzie już w zasadzie żadnego innego momentu, w którym dobrze będzie zrealizować się motyw po prostu majowy, szeroko pojętej majówki. Nie narzucaliśmy sobie większych ram, po prostu staraliśmy się dokleić rzeczy do tego hasła, co oznacza, że to są albo tytuły, bo ja mam parę majów w tytule, trochę zjawisk klimatycznych, trochę rzeczy, które się po prostu kojarzą z majem, parę nowości, od nowości też zresztą zaczęliśmy, więc no będzie eklektycznie, będzie się trochę działo, a to jest audycja Worek Buszu, Piotr Worobiej,
1: Jakub Buszek, ale też trzeba przyznać, że w momencie przygotowania tej audycji jest to wyjątkowo zimne maj drgawki, nie będę dalej cytował tej piosenki legendarnego Afrojacka, bo dalej następuje część niecenzuralna. Ale ta część maja przez ostatni tydzień przypomina bardziej jakiś październik albo listopad i no nie wiem jak to u Ciebie bywa, ale czy to wpłynęło, ale u mnie to bardzo wpłynęło na playlistę. W związku z tym są dwie premiery majowe i też trochę takich brzmień, które ja zawsze określałem, bo często o tym mówimy jako brzmienia wiosenne, brzmienia letnie. Ale na początek jedna z tych premier, o których powiedziałem, czyli nowa płyta Genesisa Owusu, Red Star W and the Worldwide Scourge. Nie spodziewałem się, że tak szybko ta płyta pojawi się w audycji, bo dopiero co w randomach graliśmy kolejny fragment, ale okazuje się, że to jest na tyle dobra płyta, wręcz świetna płyta, że no, my tego Genesisa wciskamy gdzie się da, ale to jest artysta, który potrafi robić rap, potrafi grać rock, nawet rockowe numery, potrafi sięgać po soul, potrafi sięgać po jakieś fragmenty funkujące. Są też fragmenty ewidentnie odgrzewające dance punk, który był popularny jakieś, nie wiem, 10-15 lat temu i w tym momencie to już jest odrodzenie tej sceny. I też zawiera głos w sprawach politycznych, tu są takie hymny antyrasistowskie, piosenki polityczne i ewidentny duch wojowniczy jest na tej płycie obecny i to też ten duch wojowniczy wpływa na to, że ta piosenka jest w moim odczuciu bardziej przesycona energią niż mogłaby być, gdyby tematy były inne. Ale to w zasadzie też jest stały temat u Genesisa Owusu. Dostaliśmy świetną płytę i jest to trzecia świetna płyta Genesisa Owusu. Możliwe, bo no, mnie zauroczył już na poziomie debiutu. Możliwe, że to jest płyta, tak mi się wydaje, że to jest płyta na poziomie debiutu, aczkolwiek Straggler też po kilku latach, dwóch w zasadzie, bo w zeszłym roku, uderzył do mnie też już z całą siłą i uważam, że to jest póki co artysta trzech świetnych albumów.
0: To ja może po kolei, bo wspomniałeś o tym, czy moją playlistę też jakoś zjawiska klimatyczne jakoś się na nią wpłynęły. Zdecydowanie są takie punkty, nie chcę powiedzieć, że w całości tak to wygląda, no ale mam sporo numerów, które albo klimatem, albo też tekstem nawiązują, czy to do deszczu, czy to do chłodu. Są punkty oczywiście trochę jaśniejsze, trochę przyjemniejsze, no ale będzie z czym się klimatycznie zgrywać, to raz. Dwa, wspomniałeś o tym, że wciskamy tego Genesisa biednego gdzie się da, ale on się daje wszędzie wciskać. To już jest któryś raz, kiedy o tym możemy wspominać, że to jest człowiek, który jest bardzo, bardzo wszechstronny. Szczerze powiedziawszy, niewiele postaci o takiej wszechstronności przychodzi mi do głowy tak w ogóle w perspektywie ostatnich kilkunastu lat, jak potrafi to robić Genesis Owusu, nierzadko też w perspektywie na przestrzeni jednej płyty. Mhm. Ja nie przyniosłem tego tylko dla nic z tego albumu, tylko dlatego, że robiłem to bodajże dwa tygodnie temu, zapowiadając jej wydanie. A po drugie, no miałem jakieś takie przekonanie, że pewnie ty przyniesiesz i cieszę się, że się nie myliłem. Ode mnie z kolei dwie propozycje w tym wejściu się pojawiły. Jedna jest tegoroczna, ale już wielu mogło o niej zapomnieć, a chyba nie do końca warto, bo może nie jest to rzecz wybitna, ale naprawdę bardzo dobra i miło było mi wrócić do płyty Mandy Indiana, wydanej w lutym. Dalej podtrzymuję notę wyjściową, jaką miała u mnie, czyli te 3,5 w skali 5-gwiazdkowej na popularnym portalu, ale warto było sobie do tego wrócić i wybrać numer trochę motywowany w tym wypadku tekstem, mianowicie Brighter Tomorrow, czyli jest to dla mnie jakiś taki sygnał, że mimo tego, że jest aktualnie aura taka, jaka jest, nawet dosłownie w momencie, kiedy nagrywamy, jest dość deszczowo, jest chłodno, no to jednak maj, nawet w tej swojej końcówce, mam nadzieję, że faktycznie tak będzie, niesie ze sobą pewną obietnicę tego, że coś się zmieni na lepsze, a także ode mnie w tym wejściu Primal. W tym momencie 10 lat, czyli singiel promujący ówczesną płytę z udziałem Sky Ferreira, Where the Light Gets In. To też jest rzecz, której tekstowo nie trzeba pod kątem maja i szeroko pojętej wiosny z nim związanej, no nie trzeba przedstawiać tak naprawdę. Nie rozgadaliśmy się jakoś niesamowicie jak na nas, ale to jest wciąż wejście, które już trochę trwa. Zaraz będziemy 7 minut mówić, a wiem, że mamy jeszcze trochę długich rzeczy do zagrania, więc ruszajmy dalej.

sobie, ale ty sobie ho.

0: Worek Burzu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

Zespół Żywiołak pozdrawia słuchaczy radia Nowinki. Pozdrowienia od Krasnali.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być bo

Mamy dzisiaj poniedziałek, 25 dzień maja i 145 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Magda i Grzegorz, ale także Leon, Mariusz, Marcjanna, Dionizy, Zenobiusz, Leona, Beda, Imiesława i Bożysław. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj, moi drodzy, ole ole, światowy dzień piłki nożnej i futbolu zarazem, jednym słowem pograć możemy. Tak bardziej stonowanie to Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego również obchodzimy. A poza tym, tak, Dzień Stemplarza, Dzień Piwowara, Dzień Weterana, no i Dzień Królewny. No tych ostatnich to chyba najciężej, a może i najłatwiej znaleźć. A jeżeli chodzi o koncerty i wydarzenia, to proponuję Wam jutro koncert w klubie Gwarek, to o 20:00, a będzie tam występował Josef van Wiesen. Jednym słowem będzie ostra, mroczna muzyka, jednym słowem gabinet doktora Cagliari z muzyką Josefa van Wiesena, czyli film z muzyką, na żywo oczywiście. No i informacje bieżące, skoro tak, to ja Wam już w tej chwili chciałbym zaproponować wykład ekonomedyczny na Politechnice, który odbędzie się w środę o godzinie 17:00, a gościem będzie profesor doktor habilitowana Jolanta Pytko-Polańczyk z Centrum Medicum UJ, która będzie mówiła o ognisku zakażenia w jamie ustnej, czyli niedocenione zagrożenie dla zdrowia. A wyjątkowo ten wykład odbędzie się nie w sali konferencyjnej, tylko w sali senackiej, moi drodzy, w związku z tym oprawa nad wyraz uroczysta oczywiście. Zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a dodać należy, można słuchać na okrągło przez całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i pewnie będzie słychać między innymi nasze radio. A skoro tak, no to od razu podpowiem, że jutro poranek w Nowinkach, czyli program autorski, startuje tuż po godzinie 9:00 wieczorem. Zapraszam na 21:00, Worek Buszu, Piotrek i Kuba znowu zaproszą Was na niesamowite spotkanie z muzyką różną. Natomiast dzisiaj, tuż po godzinie 20:00, GPS, na który zaprasza zespół w składzie Piotrek, Kuba i Albercik. Zapraszamy. No z tego wszystkiego to zapomniałem Wam jeszcze dorzucić, że jakby co, możecie wybrać się również do kina. Skoro tak, no to na pewno propozycją nieduzinkową, a wręcz nawet obowiązkową będzie Mandalorian i Grogu, czyli kontynuacja Gwiezdnych Wojen, tym razem bez naszego wspaniałego Jedi. Ale będzie Mandalorian i młody Grogu, czyli pobratyniec mistrza Jody. A skoro tak, no to w Multikinie możecie ten film obejrzeć o godzinie 16:00, 17:00 lub 17:30. Oczywiście zapraszam do obejrzenia.

Dzień dobry, witam na kolejnym poranku w Radiu Nowinki. Ja witam Was, Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj kolejna dawka informacji dotyczących tego, co wydarzyło się i co wydarzy się na Politechnice Krakowskiej. A zapewniam Was, że w tym tygodniu wydarzyło się, mijającym tygodniu wydarzyło się dużo, a w nadchodzącym wydarzy chyba jeszcze więcej. W związku z tym krótko przechodzimy za chwileczkę do wszystkich podsumowań i zestawień.

A zaczynam od rzeczy, no chyba bardzo świeżej, a w zasadzie prawie że najświeższej, bo w sobotę mieliśmy Święto Politechniki Krakowskiej, czyli piknik rodzinny Politechniki Krakowskiej, który odbywał się, uwaga, uwaga, na Czyżynach, ale nie tylko, bo oczywiście na lotnisku Czyżyny również, ale również przed budynkiem klubu Kwadrat. Działo się dużo, wszystko wystartowało w 13:30, a było tam masę atrakcji. Dość powiedzieć, że po pierwsze, zaraz po oficjalnym otwarciu, które zostało dokonane przez rektora Politechniki Krakowskiej, były pokazy szermierki, był pokaz baniek mydlanych, występy orkiestry staromiejskiej, no i coś, na co młodzi goście czekali, no bo w końcu piknik rodzinny to był, czyli małe TGD, które wystąpiło. Nieco później wspólna belgijka, zabawa taneczna, no a w międzyczasie oczywiście cała masa innych rzeczy, bo pod Kwadratem było również gorąco. Byli funkcjonariusze policji, którzy no, sprawdzali, a w zasadzie pokazywali, jak bezpiecznie jeździć na rowerze. Można było wsiąść na motocykl policyjny, szkolenie psów policyjnych. Natomiast na samym lotnisku wiele się działo, bo tam przedstawiciele Stowarzyszenia Świadoma Obrona Cywilna pokazywali sprzęt, broń, pojazdy. No, a poza tym, moi drodzy, pojawił się również balon na uwięzi, który no, zajął dużą część pasa, w związku z tym działo się tam naprawdę dużo. Co więcej, należy również wspomnieć, że było to przy współpracy Małopolskiego Centrum Nauki Cogeiton, które udostępniło nam parking. Jednym słowem, masa, ale to masa atrakcji, bo chyba nie wspomniałem jeszcze o popcornie, dmuchańcach, wacie cukrowej, oczywiście animacjach, no i bańkach, a także innych atrakcjach, czyli matematycy, którzy uczyli, a w zasadzie pokazywali, co można ciekawego zrobić. No i moi drodzy, jeszcze jedna sprawa, no bo okazuje się, że jakby nie było, można łączyć doskonałą zabawę z interesami. Bo właśnie w trakcie pikniku pan rektor podpisał list intencyjny o współpracy Politechniki Krakowskiej z Polskim Związkiem Szermierczym, a głównym celem jest stworzenie w Krakowie Szermierczego Ośrodka Szkoleniowego, który byłby nowoczesnym centrum edukacji sportowej. Dla realizacji tych zamierzeń Politechnika Krakowska planuje budowanie w Czyżynach nowej, wielofunkcyjnej hali sportowej, dostosowanej, uwaga, uwaga, między innymi do potrzeb uczelni i wyczynowego szkolenia, między innymi właśnie w Szermierce. Jednym słowem, moi drodzy, dużo, dużo atrakcji, no i oczywiście doskonała zabawa dla całych rodzin.

A jeżeli ochłonęliście już odnośnie pikniku, to nieco wcześniej, już bardziej poważnie, odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego do spraw rozwoju inwestycji infrastrukturalnych i cyfrowych na Politechnice Krakowskiej, a podczas spotkania omówiono kluczowe założenia dotyczące realizacji strategicznych projektów uczelni, w szczególności harmonogramy działań, zidentyfikowane ryzyka, zasady finansowania oraz model organizacyjny ich wdrażania. A projekty te finansowane są ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, czyli KPO. Natomiast też trzeba zaznaczyć, że ten komitet naprawdę wielką rolę będzie odgrywał, bo skala transformacji jest ogromna. Stąd również potrzeba oczywiście dużej przejrzystości działań. A posiedzenie to stanowiło pierwszy etap prac komitetu ukierunkowany na zapewnienie sprawnej i efektywnej realizacji planowanych inwestycji o charakterze strategicznym. No i dość powiedzieć, że zakres też był szeroki, bo dyskusja objęła następujące przedsięwzięcia, czyli Cyfrowa Politechnika Krakowska, kompleksowa transformacja procesów dydaktycznych, naukowych i administracyjnych, dodatkowo termomodernizacja budynków Politechniki Krakowskiej, zagospodarowanie przestrzeni na terenie Politechniki Krakowskiej, a w tym również już finalna wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach Politechniki Krakowskiej. A rektor Politechniki, pan profesor Andrzej Siarata, który jest oczywiście przewodniczącym komitetu, podkreślił ogromną skalę przedsięwzięcia, co pociągnie z sobą konieczność przygotowania i przeprowadzenia wielu postępowań przetargowych. No i aby zapewnić przejrzystość procesów, na każdym posiedzeniu komitetu przygotowane zostaną materiały podsumowujące, które będą przesłane do wszystkich pracowników naszej uczelni. W związku z tym czekajcie na informacje, będzie się działo.

Kolejną informacją, która dotyczy oczywiście całej uczelni, jest Horyzont Europa, bo dość powiedzieć, że rusza ta inicjatywa, należy podkreślić, że będzie to 22 partnerów z 12 krajów, w którym to nasi naukowcy będą tworzyć odporną i niskoemisyjną infrastrukturę transportową. Dofinansowanie programu Horyzont Europa sięgające prawie 12 milionów euro Politechnika Krakowska będzie partnerem międzynarodowego projektu MATERS, który w bezprecedensowej skali łączy europejskich naukowców, firmy i instytucje w badaniach na rzecz tworzenia trwałej, bezpiecznej i bardziej zrównoważonej infrastruktury transportowej. Projekt realizowany przez międzynarodowe konsorcjum pod przewodnictwem Austrian Institute of Technology koncentruje się na rozwoju nowoczesnych materiałów, technologii i ponownym wykorzystaniu zasobów oraz innowacyjnych, zwiększających trwałość i odporność dróg, mostów, tuneli na wyzwania klimatyczne. A liderem politechnicznej części badań jest doktor habilitowany inżynier Wit Derkowski, profesor Politechniki Krakowskiej z Wydziału Inżynierii Lądowej.

Muszę przyznać, że Wydział Architektury miał chyba ciężkie dni ostatnio, a zwłaszcza dziekan, pani dziekan Wydziału Architektury, pani Magdalena Kozień-Woźniak, bo jakby nie było, no właśnie, o tym będzie za chwilę oczywiście, był piknik architektoniczny, ale przede wszystkim w dniach 14-15 maja w Muzeum Historii Polski w Warszawie odbyła się debata związana z kondycją i wyzwaniami polskiej architektury oraz zawodu architekta. Na zakończenie Kongresu Architektury Polskiej ogłoszono tak zwaną Kartę Warszawską, czyli dokument, który w założeniach podejmie się próby zdefiniowania architektury jako narzędzia odpowiedzialności społecznej, zdrowotnej i klimatycznej, a ogłoszenia karty dokonała m.in. wspomniana już pani profesor, doktor habilitowana inżynier architekt Magdalena Kozień-Woźniak, skądinąd dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, no i oczywiście członkini Rady Programowej Kongresu, co też należy tutaj mocno zaznaczyć i podkreślić oczywiście.

tym zestawieniu chyba nie może zabraknąć również informacji, która sięga znacznie wyżej niż Politechniki Krakowskiej, bo Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło wypracowany przez zespół doradczy do spraw wzmocnienia wyników badań naukowych projekt zmian na rzecz współpracy nauki i biznesu. Dokument ten to pakiet rekomendacji, których celem jest lepsze wykorzystanie potencjału polskiej nauki w rozwoju gospodarki, technologii, usług publicznych i społeczeństwa opartego na wiedzy, a kluczowe rozwiązania zespołu stały się fundamentem nowego modelu ewaluacji jako działalności naukowej, który to model trafi pod obrady rządu już w czerwcu. Tak przynajmniej twierdzi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Maria Mrówczyńska. Należy chyba jeszcze podkreślić, że główna teza raportu brzmi: wyzwaniem jest nie tylko poziom finansowania nauki, lecz organizacja systemu wokół wiedzy.

No i w tym podsumowaniu na pewno nie można nie wspomnieć również o tym, o czym zahaczyłem już nieco we wcześniejszej informacji, że mieliśmy również piknik architektoniczny, który odbył się na ulicy Podchorążych, a tam oczywiście wiele się działo, oczywiście kto nie był, niech żałuje. Natomiast dorzucę od siebie, że wiele rzeczy, które tam się pojawiło, no będzie można jeszcze oglądać, bo prezentowane były również prace architektów, a w zasadzie studentów architektury, co też niebagatelne jest. Natomiast drugą imprezą, drugim wydarzeniem, które odbywało się niejako prawie równolegle, było to spotkanie Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej, czyli całej społeczności Politechniki Krakowskiej, pod tytułem Dogadajmy się, to samo zdrowie. Wydarzenie miało miejsce na dziedzińcu przy głównym kampusie Politechniki Krakowskiej na ulicy Warszawskiej pod budynkiem GIL-u, ale również w sali konferencyjnej CEWS-y w budynku GIL-u. A całość to oczywiście były oprócz, no powiedzmy, zajęć konferencyjnych, również możliwość, no powiedzmy sobie, drobnej formy odreagowania, czyli możliwość relaksacji i nie tylko. Jednym słowem, sporo się to działo, a przy okazji był również warsztat Cztery uszy, jedno zdanie, dlaczego się nie rozumiemy, oraz warsztat między szakalem a żyrafą o języku, który buduje porozumienie. Jednym słowem, ciekawie i w dodatku na temat. Myślę, że też o tym dobrze powinniśmy pamiętać. No i jeszcze jedna sprawa, która też może poruszyć nas intensywnie, bo ruszyła rekrutacja do projektu Małopolska Connect, czyli kompleksowego programu wsparcia dla mikro i małych i średnich przedsiębiorstw z Małopolski, realizowanego przez Politechnikę Krakowską w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027. A podkreślam, że jest to propozycja nie byle jaka, bo dla firm, które chcą myśleć globalnie, działać odważnie, wejść na rynki zagraniczne i zdobywać nowych klientów, a także skutecznie promować swoje innowacyjne produkty i usługi. To wszystko oczywiście przy pomocy naszych specjalistów uczelnianych. Jednym słowem, zachęcam do sprawdzenia, bo być może mamy tutaj również przedsiębiorców, którzy do tego projektu chcieliby przystąpić, a co więcej, mogą z niego pozyskać poważne środki. Dość powiedzieć, że ten w ramach tego projektu będzie do dyspozycji ponad 2 miliony złotych, w związku z tym kwota niebagatelna, a też trzeba podkreślić, że oczywiście jest to kwota, która adresowana jest właśnie dla tych firm, które mogą wyjść na rynki zagraniczne.

To był upojny i ciężki tydzień, a przed nami również tydzień bardzo intensywny. Dość powiedzieć, że już w najbliższym czasie, w najbliższych dniach startują szkolenie z zakresu własności intelektualnej w projektach MSCA, które będą miały na celu przede wszystkim przygotowanie do składania grantów, wniosków do grantów w ramach programu działania Maria Skłodowska-Curie Horyzont Europy. I będzie tam oczywiście naprawdę sporo, a ja dodam, że szkolenia te pojawią się już szybko, bo harmonogram spotkań wygląda następująco. Już w poniedziałek własność intelektualna w projektach MSCA, natomiast 1 czerwca ochrona własności intelektualnej, a 8 czerwca 2026 roku zarządzanie własnością intelektualną w projektach MSCA. Wszystkie spotkania odbędą się online o godzinie 12.30. Udział jest bezpłatny, a do udziału w trzecim szkoleniu zachęcamy szczególnie realizatorów projektów MSCA. Jednym słowem, Horyzont Europa wkracza i to bardzo, ale to bardzo intensywnie i gwałtownie. Przygotujcie się również do tego. Natomiast nie można również nie wspomnieć o jeszcze jednym wydarzeniu, które na pewno będzie dla wielu z nas, no nie wiem, czy nie bardzo ważnym, ale chyba też istotnym. Bo mogę Wam już w tej chwili powiedzieć, że w Muzeum Politechniki Krakowskiej ruszy wystawa Pawilony. Jest to wystawa prac studentów Wydziału Architektury. W związku z tym myślę, że warto o tym wspomnieć. A cała wystawa startuje oczywiście w poniedziałek 25 maja.

No a jeżeli chodzi o zaproszenia, to nie może tutaj zabraknąć oczywiście zaproszenia na drugi ogólnopolski kongres i forum samorządowe Bezpieczeństwo, Bezpieczna Polska i Obywatele. Nowy system obrony cywilnej w Polsce. A na kongresie będzie liczna reprezentacja Politechniki Krakowskiej, bo jakby nie było, jest to najważniejsza w Polsce konferencja poświęcona budowie bezpiecznego państwa i nowoczesnego systemu obrony ludności i obrony cywilnej. Całość odbędzie się w poniedziałek i wtorek w Centrum Kongresowym AISE. A w pierwszym dniu rektor Politechniki Krakowskiej, profesor doktor habilitowany inżynier Andrzej Szarata, będzie moderatorem panelu pod tytułem Zagrożenia hybrydowe, cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo informacyjne państwa oraz uczestnikiem panelu Odporność społeczna, kapitał ludzki, uczelnie wyższe jako czynnik wsparcia zmian obronności i obronie cywilnej. W drugim dniu, 26 maja kongresu, rektor weźmie udział w inauguracyjnej sesji plenarnej razem z marszałkinią Senatu RP Małgorzatą Kidawą-Błońską, byłym premierem profesorem Jerzym Buzkiem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Rafałem Rosińskim i wiceprzewodniczącym Rady Polonii Świata Tadeuszem Adamem Pilatem. Dodatkowo jeszcze oczywiście pojawi się tam cała masa innych przedstawicieli i będą to panele, które będą się odbywać pod hasłem woda w sytuacjach kryzysowych, strategiczny zasób państwa, funkcje miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania jako podmioty ochrony ludności, transport w sytuacjach kryzysu, unikania paniki. Dodatkowo również odporna infrastruktura, zapasowe systemy i technologie. A dodatkowo również oczyszczenie miasta w celu minimalizacji zagrożenia epidemiologicznego, doświadczenia z okresu pandemii COVID-19. Oczywiście tych wydarzeń będzie cała masa i w każdym z nich będą brali również przedstawiciele Politechniki Krakowskiej, którzy będą moderatorami, uczestnikami dyskusji, a także starali się przedstawić ten program również w szerszym forum.

A jeżeli chodzi o zaproszenia, to również przypominam o tym, że już w najbliższą środę o godzinie 17 odbędzie się kolejny wykład ekonomedyczny na Politechnice Krakowskiej. Ale uwaga, uwaga, ta edycja ekonomedu będzie wyjątkowa, ponieważ nie odbędzie się ani w działowni, ani w kotłowni. Odbędzie się w sali senackiej Politechniki Krakowskiej, a wykład będzie pod tytułem Ogniska zakażenia w jamie ustnej, niedoceniane zagrożenie dla zdrowia. Wykład wygłosi profesor Pytko Polończyk, która jest kierowniczką katedry stomatologii Zintegrowanej Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Natomiast drugim projektem, którym chciałbym Was zainteresować, tym razem na czwartek, jest to projekt, a w zasadzie konferencja, w której będzie podjęta dyskusja mająca na celu przybliżenie problemów, a w zasadzie pomysłu, który ma na celu otwarcie nowej linii kolejowej z Krakowa do Buzka-Zdroju. Myślę, że jest to akurat o tyle ciekawe, że jak możecie domyślać się, Politechnika ma szansę, a w zasadzie ludzie, którzy kształcili się w Politechnice Krakowskiej, wziąć czynny udział w budowie tej linii kolejowej, a skądinąd ta inicjatywa ma oczywiście szerokie poparcie zarówno społeczne, jak i z poziomu uczelni technicznych. Jednym słowem, na pewno powinno to wzbudzić wielkie zainteresowanie.

No i prawie na koniec chciałbym Wam przypomnieć o tym, że zapowiada się bardzo intensywny koniec tygodnia na Wydziale Mechanicznym, bo w dniach 28 i 31 maja będzie miała tam miejsce, w zasadzie będzie miał miejsce piknik pomiarowy, czyli na oko kontra laser. Będzie to próba porównania, jak oko ocenia dystanse, odległości i porównać, a w zasadzie porównanie tych pomiarów na oko w stosunku do ultraprecyzyjnej technologii laserowej, a to wszystko oczywiście będzie do sprawdzenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, gdzie właśnie na super dokładnym laboratorium pomiarowym będziecie mogli sobie pooglądać i sprawdzić wyniki pomiarów. Dodam jeszcze, że wejścia będą odbywały się z częstotliwością około 35 minut i będą one trwały od godziny 9.30 do 14.45 w czwartek 28 maja i w niedzielę 31 maja od godziny 12 do godziny 17.15. Natomiast zwłaszcza ten drugi termin będzie niejako równolegle z festiwalem Mechanika, czyli 3 dni motoryzacyjnego szaleństwa i inżynierskiej pasji. Ponieważ od 30 do maja do 1 czerwca będzie się tam naprawdę dużo działo. A w ramach tego Moto Night to oczywiście tuning i sportowe emocje nocą, bo na lotnisku będzie mocno tuningowanych samochodów sporo i sportowych samochodów, które najlepiej prezentują się w nocnym wydaniu. O 19.00 oficjalne rozpoczęcie, o 19.30 start konkursów, a wybierane będą najciekawsze samochody sportowe tuningowane, najlepszy design auta, najciekawsze samochody studentów, no i pojazd z lotu, na który oczywiście wielu na pewno będzie czekało. No i tuż przed godziną 22.00 finał wieczoru i wręczenie nagród dla zwycięzców, a o 22.30 zakończenie wydarzenia. Natomiast 31 maja piąty zlot od pojazdu Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Oczywiście będzie to punkt kulminacyjny festiwalu, a piąta edycja, no mam nadzieję, że będzie jeszcze okazalsza i ciekawsza niż te poprzednie. A wśród kategorii konkursowych znajdą się, no bo będą konkursy oczywiście, najstarszy pojazd z lotu, tu pierwsza nagroda, najciekawszy samochód zabytkowy, wybór jury, najciekawszy motocykl, również wybór jury, najciekawszy samochód studentów, najciekawszy maluch z lotu, no bo Fiaty 126P w końcu zakorzenione są w naszej kulturze nad wyraz mocno. No i pojazd z lotu, czyli nagroda główna przyznawana przez jury. Natomiast integralną częścią wydarzenia będzie również panel dyskusyjny z ekspertami, pasjonatami motoryzacji. No ale nie jest to oczywiście wszystko, bo na uczestników czeka również strefa gastronomiczna, pokazy służb mundurowych, a także otwarte laboratoria na Wydziale Mechanicznym, gdzie będzie można zajrzeć za kulisy codziennej pracy na Wydziale. A swoje projekty zaprezentują koła naukowe, pokazując, że studencka kreatywność nie ma ograniczeń, a dla najmłodszych zostanie specjalna strefa dziecięca, no bo w końcu no bardzo, ale to bardzo młodzi się garną, zwłaszcza do takich ciekawych prezentacji. No i jeszcze podsumowując oczywiście te wszystkie wydarzenia, nie można zapomnieć o tym, że będą również sesje kół naukowych w nadchodzącym tygodniu, w związku z tym naprawdę sporo i sporo rzeczy się dziać będzie.

No i moi drodzy, jeszcze jedna sprawa. Przypominam, że protest nauki w szkolnictwie wyższym odbywać się będzie w Warszawie. A dzisiaj to już wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.

0: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
1: GPS. Wprowadzamy w nowy tydzień, w każdy poniedziałek o 20 na antenie Radio.

0: Witam serdecznie, Mezo z tej strony, Vito WS z tej strony, Kwaśna z tej strony, DJ Skill z tej strony. Pozdrawiamy Radio Nowinki i wszystkich studentów Politechniki.
1: Ważne, że potrafisz widzieć dobro. Ważne, że dostrzegasz jego

0: Tu nowinki.
1: Dobry wieczór. Moi mili, od paru już weekendów, paru tygodni macie okazję na naszej antenie słuchać programu troszeczkę zakurzonego, że tak to określę, z naszej odkurzonej. Program jest w pewnym stopniu kwintesencją akurat tego, co udało nam się zachować w naszym archiwum. Kiedyś, dawno temu w nowinkach funkcjonował program z naszej odkurzonej taśmoteki, gdzie prezentowałem

0: były różne starsze nagrania, aczkolwiek biorąc pod uwagę dostępność do muzyki, było to troszeczkę inaczej zorganizowane. W związku z tym czasami były to nagrania, dla których powiedzmy osoby słuchające mogły stwierdzić, że znają je oczywiście bardzo dobrze, ale były również osoby, które po prostu tych nagrań nie słyszały. W dzisiejszych czasach znalezienie takich nagrań jest dużo trudniejsze, ale i idea naszego programu jest troszeczkę inna. Wtedy nazywało się to Z naszej odkurzonej taśmoteki i wspaniały, zachrypnięty głos Tomka Berezowskiego, który powiedzmy kaszlał sobie na sam koniec. Ale to, tak jak powiedziałem, było te kiedyś. Dzisiaj zapraszam na kolejną edycję programu Z naszej odkurzonej, a wysłuchacie materiału niezwykle ciekawego, intrygującego, a poza tym myślę, że ciekawego pod względem muzycznym też oczywiście. Otóż w 1987 roku w ramach jednej z inicjatyw studenckich organizowany był Akademicki Rok Kultury. I koncert inaugurujący ten cały cykl imprez, wydarzeń muzycznych, które miał miejsce w Krakowie, w krakowskich klubach studenckich, zainaugurowany został przez koncert pod tytułem Marek Grechuta i jego goście. Marek Grechuta zgodził się to poprowadzić, zaprosił kilku zaprzyjaźnionych wykonawców, ale i sam zaśpiewał kilka piosenek, co na pewno było dużą atrakcją tego wydarzenia. A dodam jeszcze, że wśród zaproszonych był Mariusz Lubomski, laureat pierwszej nagrody Festiwalu Piosenki Studenckiej, Grzegorz Turnał, sprzed paru lat laureat nagrody właśnie w ramach Festiwalu Piosenki Studenckiej, a na tym etapie w 1987 roku już muzyk Piwnicy pod Baranami. Jednym słowem zapraszam do wysłuchania koncertu. Koncertu, w którym usłyszymy pięciu wyjątkowych bardów. Marek Grechuta, Mariusz Lubomski, Grzegorz Turnał. A to wszystko w ramach koncertu inaugurującego Akademicki Rok Kultury w 1987 roku. A więc, moi drodzy, z naszej odkurzonej Marek Grechuta i jego goście.
1: Yeah.

You have.

and definitely go check it. Thank you.

Thank you.

Tamam.

You must make a speech. In one equal words.

Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać ludzi?